0: a póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: El Radio.
2: El Radio. El Radio. 98 FM.
1: 98 FM.

0: Halo Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie reform. Wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Ministerstwo proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej dla lekarzy, przywiązanie ich do konkretnych placówek zatrudnieniem na przynajmniej pół etatu i doprecyzowanie umów, które medycy mogą zawierać ze szpitalami, o czym więcej Tomasz Fęska.
2: Po spotkaniu zarówno prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda wypowiadali się w tonie łagodzącym powstałe napięcie. Szefowa resortu zdrowia podkreśla, że rozmowa była konstruktywna.
3: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca, to nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
2: Prezes Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówił po spotkaniu o lekkim rozczarowaniu, ale deklarował.
4: Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje, ale wymagają one jeszcze korekty.
2: Najbliższa okazja do korekt i doprecyzowań na kolejnym spotkaniu 16 lipca.
1: W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły już 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł. Rząd wycofał się z pakietu obniżek w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale to porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
5: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
1: W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów, mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
6: Jesteśmy przygotowani na to, że będzie istotny odsetek podpisów w jakiś sposób zakwestionowany. W związku z tym nie celujemy w zebranie 132 tysięcy podpisów, tylko w znacznie większą ilość. Co najmniej 150 tysięcy, a pewnie nawet i więcej.
1: Jeżeli wszelkie formalności zostaną spełnione, referendum może się odbyć na początku grudnia. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. Francja po wygranej z Marokiem 2-0 jako pierwsza awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. O to samo powalczy dziś mistrz Europy Hiszpania, która zmierzy się o 21:00 z Belgią w drugim ćwierćfinale. Niewykluczone, że w decydujących fazach turnieju pojawi się Szymon Marciniak. Na razie polski arbiter nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego z ćwierćfinałów.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Dzisiaj na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniejsze opady mogą objąć Warmię i Mazury, północ i wschód Mazowsza, północ Lubelszczyzny oraz Podlasie. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie przez 21 stopni w centrum do 25 na zachodzie.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: El Radio. El Radio. El Radio. El Radio. 98 FM.

0: El Radio.
1: Dzień dobry, witajcie. Witek Lazar, cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Poranny program El Radio, będziemy razem do 10:00, jak co dzień.
0: El Radio. 98 FM.
2: Z oczu twych czytam, że

0: poranny program El Radio. Program rozpoczynamy jak zwykle od naszej kartki z kalendarza, po to, żeby uzmysłowić sobie, co mamy, a mamy piątek, piąteczek, piątunio, 10 lipca. Imieniny obchodzą dziś Amelia, Filip, Aleksander, Aniela, Antoni, Daniel, Emanuel i Maurycy. I oni czekają na Was z imprezą imieninową. No więc wpadnijcie do nich i przekażcie nasze najlepsze życzenia od El Radia.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: poranny program Ele Radia. Nie wiem, czy korzystacie ze sztucznej inteligencji, w jakim zakresie, no ale AI ma problem. Jak wiadomo, wykorzystuje dostęp do internetu, by odpowiadać na pytania o bieżące wydarzenia, ale to już niedługo. Dostęp do informacji staje się coraz bardziej ograniczony. Czołowe media, takie jak New York Times, czy Washington Post, The Guardian, CNN, czy BBC, stworzyło cyfrowe blokady. Często więcej AI staje po prostu się niebezpieczne, bo grozi pozyskaniem złych danych, złych informacji, nieprawdziwych, żeby nie powiedzieć wręcz fake newsów ze źródeł, które dostępu nie blokują. Warto to wiedzieć, aby nie ufać chatbotowi w ciemno, bo ten nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że może mówić nam nieprawdę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: zbliżamy się do 6.30. Za chwilę nasz serwis lokalny bliżej Ciebie, a potem pogoda.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach znów dziś mokro, zwłaszcza po południu. Przelotne opady, tak jak wczoraj i przedwczoraj, będą od czasu do czasu nas nawiedzać, ale nie zabraknie też słonecznych chwil. Na termometrach 21 stopni w najcieplejszej chwili dnia.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
1: El Radio. Bliżej Ciebie.
5: Dziś w Łodzi rozpoczyna się Audio River. Na łódzkich Błoniach przez 3 dni wystąpią światowe gwiazdy muzyki elektronicznej, a miasto uruchamia dodatkową komunikację i wprowadza zmiany w organizacji ruchu. Specjalna linia autobusowa AR będzie kursować między Piotrkowską Centrum a łódzkimi Błoniami. Dziś i jutro autobusy będą jeździć od 16 do 7 rano, a w niedzielę od 11 do 23.30. Wydłużone zostaną także godziny kursowania wybranych tramwajów i autobusów. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Ulice Konstantynowska i Juszczakiewicza przy terenie festiwalu są zamknięte dla ruchu, a na Kusocińskiego w pobliżu pola namiotowego obowiązuje ruch jednokierunkowy. Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Bartosz Kądziołka.
6: Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
7: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
6: Prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta, dlatego jak mówi radna Beata Bilska z KO.
8: Miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
6: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji.
5: Harcerze z województwa łódzkiego są bezpieczni po gwałtownym załamaniu pogody nad Bałtykiem. W związku z ostrzeżeniami przed silnymi burzami uczestnicy obozu ZHP w Rusinowie zostali prewencyjnie ewakuowani z namiotów do murowanych budynków. Jak podkreśla chorągiew łódzka ZHP, cała akcja przebiegła spokojnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Po przejściu burz i uzyskaniu zgody służb, harcerze wrócili już do namiotów i kontynuują obóz zgodnie z planem.
9: El Radio. Warto wiedzieć.

0: poranny program L Radio. Dużo mamy ostatnio różnych doniesień o turbulencjach, problemów podczas lotu i ich skutkach, więc w czasie, kiedy latamy na wakacje, w niejednej głowie rodzi się pytanie, czy turbulencje są coraz groźniejsze. Naukowcy dokładnie to policzyli. Według nich liczby turbulencji mogą wzrastać przez kwestie zmian klimatycznych. Badania przewidują, że do 2050 roku tak zwane turbulencje czystego nieba znacznie wzrosną. Na szczęście turbulencje nie są niebezpieczne. Samoloty są zaprojektowane tak, aby wytrzymać znacznie silniejsze zdarzenia. Jednak w rzadkich przypadkach silne turbulencje mogą powodować obrażenia u pasażerów. No ale tylko tych, którzy nie zapinają pasów.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, siódma coraz bliżej i to jest czas na odlicznik. Instytucja powołana do tego, by pilnować pewnych dat. Chodzi o to, byśmy niczego, co fajne, nie przegapili. Działa jak taka przypominajka pilnująca, by nic fajnego nas nie ominęło. Odliczamy tym razem do najbliższego poniedziałku, do 13 lipca, bo tam mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Tak więc stan odlicznika na dziś. Minus 4.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

Radio na 90 i 8 FM.

0: Już za chwilę siódma na wszystkich zegarach w Polsce wybije. No to jak chwila minie, to będą u nas najświeższe wiadomości w serwisie Eleradia. Warto wiedzieć.
1: Ceny paliwa znów szybko rosną, rząd nie wyklucza kolejnej interwencji. Minister zdrowia zachowała stanowisko, teraz prowadzi rozmowy o płacach. Ważna informacja dla wyjeżdżających do Włoch, nadchodzi kolejna fala upałów.
2: Eleradio, warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. A ceny idą w górę. Za diesla na dużej części stacji trzeba płacić ponad 7 zł. Za benzynę niemal 7 zł.
3: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
1: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6 do 8 groszy. Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche. Kolejne spotkanie z lekarzami i pielęgniarkami zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wczorajsze rozmowy szefowej resortu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej nie wyczerpały wszystkich tematów. Dotyczyły przede wszystkim kwestii płacowych, przejrzystości zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Na stole są też m.in. takie rozwiązania jak płaca maksymalna, przywiązanie lekarzy do konkretnych placówek, zatrudnieniem przynajmniej na pół etatu, czy ograniczenie ich czasu pracy. Obie strony podnosiły też m.in. konieczność doprecyzowania warunków zatrudniania specjalistów, tak żeby kontrakty, które w tej grupie stanowią 73%, przestały być już podstawową formą zatrudnienia. Zmienić mogą to 3 średnie krajowe dla lekarzy specjalistów, podkreśla prezes Łukasz Jankowski.
4: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zgadza się, że trzeba uporządkować zakres umów na świadczenie usług dla szpitali.
5: Zgodziliśmy się co do tego, zaproponowałam również unormowanie zakresu umów B2B, czyli porządkujemy dalej system, więc spotkanie nie dotyczyło tylko górnego limitu wynagrodzeń, ale przejrzystości, jawności i tego uporządkowania również prawnego.
1: Strony ponownie mają usiąść do rozmów w przyszły czwartek. Modlitwą za zmarłych zostanie dziś uczczona w Jedwabnem 85. rocznica mordu Żydów w tej miejscowości. Według IPN mordu dokonali polscy sąsiedzi Żydów z inspiracji Niemców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. To był fałszywy alarm. Co prawda stacje sejsmiczne w Czechach zarejestrowały wczoraj słabe wstrząsy, ale nie tak spektakularne, jak to określały pierwsze doniesienia pochodzące z niemieckiego ośrodka GFZ, które wskazywały na znacznie silniejsze wstrząsy. Mógł być to błąd. Ostatecznie zarejestrowano siłę trzęsienia o magnitudzie 1,8, a zwykle takie wstrząsy są niewyczuwalne przez większość ludzi. Do Włoch nadchodzi tego lata kolejna fala upałów z temperaturami sięgającymi 45 stopni Celsjusza. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca. Już w ten weekend z powodu mas gorącego powietrza z nad Afryki upalnie będzie na południu Włoch, w niektórych częściach Sardynii do 43 stopni, a w Toskanii i Apulii do 40.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach znów dziś mokro, zwłaszcza po południu. Przelotne opady, tak jak wczoraj i przedwczoraj, będą od czasu do czasu nas nawiedzać, ale nie zabraknie też słonecznych chwil. Na termometrach 21 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany będzie dawał nam popalić w drugiej części dnia.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
9: El Radio. El Radio.
0: Po siódmej już jesteśmy, poranny program Eleradia, Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszego dzisiejszego porannego spotkania.
9: Eleradio.
10: Eleradio.
9: 98 FM.
10: 98 FM.

0: Halo Radio, poranny program, dziś 10 lipca. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych, do którego jak zwykle o tej porze zaglądamy, mamy dziś Bahamy, święto niepodległości, Mauretania, święto sił zbrojnych. Mamy też Dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. No to na pewno do tego świętowania jeszcze dziś w programie wrócimy. I to nawet już za chwilę.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

0: TUEL Radio, wracamy do kalendarza świąt typowych i nietypowych i mamy tam dziś dzień Nikoli Tesli. Święto zostało ustanowione nieoficjalnie z inicjatywy Towarzystwa Pamięci Tesli na pamiątkę urodzin wynalazcy, czyli właśnie dziś 10 lipca. Nikola Tesla był to znany inżynier i wynalazca serbskiego pochodzenia. Jego najsławniejsze wynalazki: radio, silnik elektryczny, dynamo rowerowe, bateria słoneczna i prądnica prądu przemiennego. No wszystko się zgadza. Jakbym opisywał model samochodu pewnej marki, który jak widać nie bez powodu nazywa się właśnie Tesla.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.
2: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.
2: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
3: Post.
2: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
3: Post.

0: Zbliżamy się już do 7.30. Za chwilę bliżej ciebie, czyli nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Łodzianie chcą nocnej prohibicji. Teraz decyzja należy do radnych. Większość uczestników konsultacji społecznych opowiedziała się za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu w całej Łodzi. W konsultacjach wzięło udział ponad 8 tysięcy mieszkańców, a ponad 64% z nich poparło rozszerzenie obowiązującej dziś prohibicji. Obecnie alkohol między 22 a 6 nie jest sprzedawany na 7 osiedlach, głównie w centrum miasta. Zwolennicy mówią o większym bezpieczeństwie, przeciwnicy o ograniczaniu wolności prowadzenia działalności gospodarczej i praw przedsiębiorców. Wyrok za szpiegostwo i paczkę z bombą. Przesyłkę znaleziono w Łódzkiem. Sąd skazał dwoje obywateli Rosji za działalność szpiegowską na rzecz rosyjskiej FSB. Igor R. usłyszał wyrok 7 lat więzienia, a jego żona Irina R. 3 lat za pomocnictwo. O szczegółach Przemysław Naze.
3: Jednym z najważniejszych zarzutów w stosunku do tej dwójki był udział w nadaniu przesyłki zawierającej bombę z nitrogliceryną, która została odnaleziona w magazynie firmy kurierskiej na terenie województwa łódzkiego. Jak ustalili biegli, znajdowała się w niej nitrogliceryna, bojowe zapalniki elektroniczne produkcji radzieckiej, spreparowany powerbank pełniący funkcję zapalnika, metalowy termos z wkładką kumulacyjną oraz sproszkowane aluminium. Zdaniem śledczych całość stanowiła tak zwaną bombę kumulacyjną, której wybuch mógł doprowadzić do poważnych zniszczeń infrastruktury oraz zagrozić życiu wielu osób.
2: Dziś na łódzkich Błoniach rozpoczyna się festiwal Audio River. Organizatorzy spodziewają się tysięcy uczestników, dlatego MPK uruchamia specjalną linię autobusową AR, która połączy Piotrkowską Centrum z terenem festiwalu. Dziś i jutro autobusy będą kursować od 16 do 7 rano, a w niedzielę od 11 do 23.30. Dłużej będą jeździć także wybrane tramwaje i autobusy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Do niedzieli zamknięte będą ulice Konstantynowska i Juszczakiewicza przy łódzkich Błoniach, a na Kusocińskiego w pobliżu pola namiotowego będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Na jubileuszowym Audio River wystąpią m.in. The Prodigy, Disclosure, Ben Clock i Cats and Dogs.
4: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
5: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpański As informuje o tym, że Mario Garcia uzgodnił już warunki kontraktu z Widzewem. Wcześniej porozumienie miał też osiągnąć jego klub Racing Santander. Informacje te przekazał Angel Garcia, a to uznany w Hiszpanii ekspert od transferów. 22-letni obrońca będzie rywalizował o miejsce w składzie z Christopherem Chengiem. Jeśli te informacje się potwierdzą, to będzie to już piąty Hiszpan w klubie przy Piłsudskiego. W drużynie czerwono-biało-czerwonych występują Carlos Isak, Ricardo Visus, Angel Baena i Fran Alvarez. Teraz może być jeszcze Mario Garcia. Klub zapowiedział, że będzie stawiał na Polaków, ale jeśli nie uda się na daną pozycję sprowadzić odpowiednich piłkarzy, sięgnie po obcokrajowców. Do tej pory jedynym wzmocnieniem drużyny w tym okienku transferowym jest napastnik Karol Świderski. Przed piłkarzami Widzewa sparing z Beşiktaşem Stambuł. Tylko jeden mecz, bo w planach było jeszcze starcie z austriackim trzecioligowcem. W drużynie panują dobre nastroje w ostatnich dniach obozu w Austrii. Do Widzewa z wypożyczenia wrócił m.in. Samuel Akere i w szatni jest o wiele radośniej. Tak uważa Sebastian Berger.
6: Jest troszeczkę głośniej. Jest to barwna postać, którą kto nie zna, to ją pozna że i widzi po nim, że jego sposób bycia jest śmieszny i takich ludzi, takich orzeszków potrzeba czasami w drużynie.
5: Napastnik wspominał o tym w rozmowie z klubową telewizją. Sparing z Beşiktaşem o 18.30, a w niedzielę Widzew zagra jeszcze ze słoweńskim zespołem Brinje Grosuplje. Dwa razy po 35 minut. Prawdopodobnie ŁKS nie podpisze kontraktu z Filipem Rejczykiem. 20-letni pomocnik, ostatnio grający w GKS-ie Katowice, uważany jest za wielki talent, jednak po testach nie przekonał trenera Grzegorza Szok.
4: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.

0: poranny program El Radio. Mamy niestety, słuchajcie, nowy rodzaj choroby cywilizacyjnej, tak się zdaje. Nazywa się TechNek, czyli technologiczny kark. Chodzi o przeciążenie kręgosłupa szyjnego powstające wskutek długotrwałego wpatrywania się w telefon komórkowy. Popatrzcie na postawę kogoś, kto akurat to robi, a szybko zrozumiecie, o co chodzi. Co ciekawe, powoduje to słabszy uścisk dłoni, więc w skrajnych przypadkach smartfon może z ręki wypaść. A to już nie będzie dobrze. O problemach z pogarszającym się wzrokiem nie wspominam. No i pomyśleć, że to wszystko przez urządzenie, które miało w założeniach służyć do prowadzenia rozmów na odległość bez drutu. No ale to chyba obecnie ostatnia w kolejności funkcja smartfonów. Niestety.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuel Radio 7 coraz bliżej na zegarach. Wracamy do tematu tymczasem, bo najnowsze badania naukowe pokazują, że smartfony to uosobienie całego zła tego świata. Smartfony powodują problemy ze wzrokiem, z kręgosłupem, a przez to z całym naszym organizmem. Czy jest na to jakieś lekarstwo? Eksperci mówią, żeby regularnie odrywać wzrok od ekranu i robić około 20-minutowe przerwy po każdych 30 minutach pracy. Może to da radę, ale przede wszystkim zalecają, aby ekran telefonu znajdował się na wysokości oczu w odległości odpowiadającej długości wyciągniętego ramienia. A teraz to sobie zwizualizujmy. Albo jeszcze lepiej, przyjmijcie taką pozycję, jakbyście robili sobie selfie i w ten sposób operujcie smartfonem. Może wytrzymacie tak ze 30 sekund. I to pod warunkiem, że nikt nie patrzy.
1: El Radio. 98 FM.

0: Powoli, powoli zbliżamy się do 8. Już za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie L Radia.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
5: Szef polskiej dyplomacji ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Bez przełomu po rozmowie prezydentów Polski i Ukrainy. Opcja all inclusive nie dla Polaków. Wolimy organizować wyjazdy na własną rękę.
6: L Radio. Warto wiedzieć.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed rosyjskimi prowokacjami ostrzega szef polskiego MSZ-u.
7: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
5: Radosław Sikorski ostrzega, że w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się wzrostu osób podszywających się pod instytucje czy inne osoby, aby eskalować negatywne emocje między Polską a Ukrainą. Według brytyjskiej prasy Rosja może planować też zbrojne prowokacje na granicy z Polską lub państwami bałtyckimi. Ukraiński prezydent po spotkaniu z polską głową państwa określił spotkanie jako ważne, dość długie i konstruktywne. Wołodymyr Zełański dodał, że omówione zostały priorytetowe kwestie historyczne.
8: Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
5: Polski prezydent po spotkaniu przyznał, że nie udało mu się przekonać ukraińskiego przywódcy do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli i osób powiązanych z ukraińską powstańczą armią.
9: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
5: Jutro przypada rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli, która była punktem kulminacyjnym zbrodni wołyńskiej z 1943 roku. W poprzednich latach w obchodach tej rocznicy kilka razy wspólnie uczestniczyli prezydenci Polski i Ukrainy. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł i to najwięcej od marca. O czym Bartosz Kąciołka?
10: Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
11: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej.
10: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
11: To może być nie koniec podwyżek, bo one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
10: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99.
5: Polacy wolą planować urlop samodzielnie. Taką opcję preferuje połowa Polaków. Opcję wakacji all inclusive wybiera niespełna 14%, wynika z badania Barometr Providenta. Wynika z niego także, że obecnie większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie. Ale pogoda poprawia się i w Polsce także będzie można plażować w najbliższym czasie, ale tylko w części, informuje synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii.
12: W ciągu najbliższych 2 dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni przeważnie.
5: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie.
13: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach przelotne opady, tak jak wczoraj i przedwczoraj, będą od czasu do czasu nas nawiedzać, ale nie zabraknie też słonecznych chwil. Na termometrach 21 stopni, wiatr umiarkowany będzie dawał nam popalić w drugiej części dnia.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
13: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
15: El Radio.
16: El Radio.
0: Po ósmej już jesteśmy. Poranny program El Radia. Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Witam i zapraszam do dziesiątej.
15: El Radio.
16: El Radio.
15: 98 FM.
16: 98 FM.
17: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Po ósmej sięgamy po naszą kartkę z kalendarza, po to, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy i co mamy, a mamy piątek, piąteczek, piątunio, 10 lipca. Imieniny obchodzą dziś Filip, Amelia, Aleksander, Aniela, Antoni, Daniel, Emanuel i Maurycy. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od El Radio.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Co za dzień, 10 lipca. Wracamy teraz do naszej dzisiejszej kartki z kalendarza, aby sprawdzić, co ciekawego zapisała pod dzisiejszą datą historia. Tego dnia w 1866 roku Edison Clark opatentował ołówek kopiowy. Obecnie rzadko już spotykany, działał po zwilżeniu na przykład śliną. Często można zobaczyć to w różnych filmach osadzonych w czasach XIX i początku XX wieku. Rdzeń takiego ołówka wykonany był ze ścieralnej glinki nasączonej barwnikiem rozpuszczalnym w płynie. Zostawia on ślady odporne na ścieranie gumką i takim ołówkiem dokonywano wpisów w dokumentach, w których każdy wpis powinien być nieusuwalny i pozostawiać trwały ślad. Zapis ołówkiem kopiowym był jednak wrażliwy na zawilgocenie. Barwnik rozmywał się i spływał. No cóż, każdy kij ma dwa końce. Jak się okazuje, ołówek też.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Zbliżamy się do 8.30, za chwilę bliżej ciebie, czyli nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: 30-letnia ofiara brutalnego gwałtu w Łodzi zmarła w szpitalu. W związku z jej śmiercią prokuratura nie wyklucza zmiany zarzutów wobec 63-letniego mężczyzny, który trafił do aresztu. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok i opinie biegłych, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje bezpośredni związek między doznanymi obrażeniami a śmiercią kobiety. Mężczyzna jest obecnie podejrzany o zgwałcenie oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Jeszcze tydzień bez trzynastki. Powrót tramwaju opóźniony. Łodzianie muszą jeszcze poczekać na powrót tramwaju linii 13. Zamiast w ten weekend wagony pojadą aleją Śmigłego Rydza 19 lipca.
3: Ulicą Niższą, następnie aleją Rydza Śmigłego, dalej skręci w aleję Piłsudskiego, aleję Mickiewicza do alei Kościuszki, następnie ulicą Zachodnią do Limanowskiego, dalej Aleksandrowską na Teofili.
2: Mówi Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji. Wraz z powrotem 13 zmieni się także trasa autobusowej linii zastępczej Z13, która będzie kursować na krótszym odcinku. Łódź inwestuje w tenis. W Parku Poniatowskiego powstanie nowy kort centralny Miejskiego Klubu Tenisowego z trybunami dla 455 widzów. Inwestycja ma pozwolić na organizację turniejów wyższej rangi i przyciągnąć do miasta zawodników z kraju i zagranicy.
4: Musimy pomyśleć tutaj też o parkingach, prawda, o wjeździe i tak dalej, i tak dalej.
2: Prace ruszą od poniedziałku, dodaje prezes MKT Ryszard Kaliński, i potrwają do kwietnia przyszłego roku. Małe zwierzęta, wielkie akcje. Łódzkie służby znów ruszyły na ratunek. Piskle pustułki znaleźli na ulicy Uniwersyteckiej policjanci, a małe wiewiórki trafiły pod opiekę strażniczek miejskich po zgłoszeniu mieszkańca. Zwierzęta przewieziono do ośrodka rehabilitacji w Łagiewnikach, gdzie dochodzą do zdrowia. Specjaliści przypominają, by w przypadku znalezienia rannego lub osieroconego dzikiego zwierzęcia nie zabierać go od razu do domu, lecz skontaktować się z Animal Patrolem Straży Miejskiej.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Szósty mecz i szóste zwycięstwo. Francja awansowała do półfinału mundialu. Maroko dzielnie się broniło w pierwszej połowie, ale po godzinie gry ich opór przełamał Kylian Mbappé, a 6 minut po nim do siatki trafił Ousmane Dembélé. Trójkolorowi wygrali 2-0 i chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, mówi trener Marokańczyków Mohamed Ouahbi. Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze. Uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Mbappé po tym meczu ma już na koncie 8 goli w turnieju, tyle samo co Leo Messi. Mógł mieć więcej, ale w pierwszej połowie nie wykorzystał rzutu karnego. Francja w półfinale zagra z Hiszpanią lub Belgią, ten mecz dziś o 21:00. Będziemy mieli nową mistrzynię wielkoszymową i na pewno będzie to Czeszka, bo o tytuł w Wimbledonie zagrają jutro Linda Noskowa i Karolina Muchowa. Ta pierwsza w dwóch setach ograła Martę Kostiuk, a Muchowa po trzysetowym thrillerze wygrała z Coco Gauff. Polskie siatkarki po zwycięstwie nad USA 3-2 są już bardzo blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Amerykanki doznały dopiero drugiej porażki w rozgrywkach, ale utrzymały się na pozycji liderek. Biało-czerwone z 7 wygranymi i 3 porażkami obecnie zajmują 5 miejsce w tabeli. Przed rokiem taki bilans gwarantował awans do decydującej fazy rozgrywek. Podopieczne Stefano Lavariniego dziś zmierzą się z Brazylią, a turniej w Osace zakończą w niedzielę spotkaniem z Japonią. Pia Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki w dzisiejszym meetingu Diamentowej Ligi w Monako. Tydzień temu nasza lekkoatletka podczas zawodów we francuskim Tomblaine uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie 12:44.
7: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się coraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
6: Główna część meetingu w Monako rozpocznie się o godzinie 20.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

Poranny program El Radio. Jeśli pozwolicie, zajmiemy się teraz tym, co kręci głową. Szyja. W tradycyjnym ujęciu szyja to odcinek kręgosłupa pomiędzy czaszką a obręczą barkową, umożliwiający trójwymiarowy ruch głowy, niezależnie od reszty ciała. Tyle definicji. U ssaków, w tym u człowieka, szyja jest wyraźnie zaznaczona. Przez lata w podręcznikach biologii utrwalano pogląd, że obecność szyi to anatomiczna cecha

0: Aktuel Radio, poranny program i wracamy w nim teraz do tematu szyi, uryp i płazów, których budowa anatomiczna znacznie odbiega od tej u ssaków. Dotychczas nie przypisywano tej części ciała podobnych właściwości, czyli możliwości obracania głową w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, niezależnie od pozycji reszty ciała. Brytyjczycy przyjrzeli się tej kwestii z nowej perspektywy, jak to oni. Okazało się, że i płazy, a nawet ryby w mniejszym lub większym stopniu dysponują wyraźnie wyodrębnionym regionem kręgosłupa, który umożliwia im niezależne poruszanie głową. Czyli ryby może i głosu nie mają, ale mają szyję. I to już jest wystarczający powód do dumy. Produkcja naszyjników dla ryb ma jednak sens. Niech jeszcze naukowcy odkryją u ryb uszy, wtedy zestaw naszyjnik plus kolczyki, no same się narzucają.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio, 9 już za chwilę na wszystkich zegarach w Polsce i Warto Wiedzieć, czyli serwis El Radia przed nami.
1: Reklama.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
4: Ciężarna z ostrym zapaleniem wyrostka, lekarze zbagatelizowali objawy. Podejrzano o napad na warszawskiego jubilera złapany. Na wizyty psów otwierają się restauracje w Hongkongu.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szpital w Wągrowcu pod lupą służb w sprawie ewentualnych zaniedbań lekarzy. Chodzi o sprawę ciężarnej pacjentki, u której dopiero po przeniesieniu do innego szpitala wykryto ostre zapalenie wyrostka. Lekarze w Wągrowcu umieli zbagatelizować ból, na który skarżyła się kobieta, i jej prośby o dodatkowe badania. Śledczy prowadzą obecnie dochodzenie pod kątem narażenia kobiety na utratę życia lub zdrowia. Sprawę bada również okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Jeśli ustalą, że doszło do nieprawidłowości, wtedy podejmiemy działania, mówi dyrektor szpitala dr Przemysław Bury.
5: Ten lekarz nie został odsunięty od obowiązków, ani nikt inny, który w tym czasie zapewniał opiekę w stosunku do tej pani pacjentki, ponieważ na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji.
4: Dyrektor szpitala zapewnia, że szpital współpracuje z prokuraturą. Ciężarna kobieta przebywała w Wągrowieckim Szpitalu w maju tego roku. Gdy lekarze odmówili przeprowadzenia ponownych badań, wypisała się ze szpitala i przeniosła do placówki w Obornikach pod Poznaniem, gdzie szybko trafiła na salę operacyjną. Jeden z podejrzanych o napad na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów jest już w rękach policji. 46-latek trafił w ręce służb, gdy próbował przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Do napadu w Galerii Mokotów doszło w grudniu 2024 roku. Do butiku wbiegło trzech zamaskowanych sprawców. Użyli gazu łzawiącego wobec pracownika ochrony. Potem przedmiotem przypominającym broń steroryzowali sprzedawczynię. Ukradli biżuterię o szacunkowej wartości około 1,5 miliona złotych. Pogoda powoli się poprawia, ale nie dla wszystkich, informuje synoptyk Michał Kowalczyk.
6: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów, deszczu i burz. Na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Natomiast jak to nad morzem bywa, temperatura też nie będzie zbyt wysoka, przeważnie około 19-21 stopni.
4: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie. Tempo podwyżek w sklepach wyhamowuje kolejny miesiąc z rzędu. W czerwcu codzienne zakupy zdrożały średnio 2,7% rok do roku. To mniej niż w poprzednich miesiącach. Osłabienie wzrostu cen widać szczególnie w przypadku żywności. Dziś 85. rocznica mordu Żydów w Jedwabnem. Przed południem przy pomniku ku czci pomordowanych modlitwę organizuje gmina żydowska w Warszawie. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonała z inspiracji Niemców grupa miejscowych Polaków. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. Psy z dostępem do lokali gastronomicznych w Hongkongu to pierwsze tego typu pozwolenia od ponad 30 lat. W ramach pilotażu władze Hongkongu pozwoliły na wprowadzenie czworonogów do ponad 900 wybranych barów i restauracji. Zmiana ma promować kulturę przyjazną zwierzętom i stymulować lokalną gastronomię. Psy w restauracjach muszą być jednak trzymane na smyczy o długości do 1,5 metra lub znajdować się w specjalnych wózkach. Zakaz wstępu nadal obejmuje rasy uznawane za agresywne.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty
1: na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach znów dziś mokro, zwłaszcza po południu. Przelotne opady, tak jak wczoraj i przedwczoraj, będą od czasu do czasu nas nawiedzać, ale nie zabraknie też słonecznych chwil. Na termometrach 21 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany będzie dawał nam popalić w drugiej części dnia.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
9: El Radio. El Radio.
0: Po dziewiątej już jesteśmy w El Radio. Poranny program jeszcze przez godzinę. Witek Lazar. Dzień dobry, jeśli komuś jeszcze nie mówiłem.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: 90 i 8 FM.
10: 90 i 8 FM.

0: można, to wiem.
1: Tu El Radio po 9:00, na początek tej godziny jak zawsze chwila dla jubilatów. Teraz, kto ma urodziny 10 lipca? Wśród dzisiejszych jubilatów są m.in. Magda Gessler, polska malarka, restauratorka, osobowość telewizyjna. Neil Tennant, brytyjski wokalista, członek zespołu Pet Shop Boys. Zbigniew Kraszewski, polski perkusista, członek zespołów Kombi, TSA i ONA. Jason Orange, brytyjski piosenkarz, tancerz, aktor, członek zespołu Take That. Jessica Simpson, amerykańska piosenkarka i aktorka. Liber, polski raper. I Vicky Gabor, polska piosenkarka. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. 100 lat.
2: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Tu El Radio i poranny program, który zabiera Was teraz na wyspy, do Wielkiej Brytanii, bo tam w wysokich klifach piaskowych wzdłuż wybrzeży Devon i Somerset w południowo-zachodniej Anglii naukowcy odkryli pierwszy na Ziemi las, a raczej skamieniałości drzew. To świadectwo sprzed 390 milionów lat. Wprawdzie znajdowano już starsze drzewa, ale to nowe odkrycie jest najwcześniejszym przykładem lasu, w którym drzewa rosną blisko siebie i masowo. Skamieniałe drzewa oglądane z daleka przypominałyby palmy, jednak ich pnie były cienkie i puste w środku, a ich wysokość wynosiła od 2 do 4 metrów. Co więcej, te drzewa nie miały też liści. Ich gałęzie były pokryte setkami czegoś, co przypominało gałązki. Nie było też żadnych zarośli, a trawa jeszcze się nie pojawiła. No, zdecydowanie nie jest to widok, jaki chcielibyśmy mieć za oknem naszego wymarzonego salonu, ale na pewno bywają gorsze.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: pamiętaj mnie.
1: El Radio.
2: El Radio.
3: Zbliżamy się już do 9:30. Serwis kulturalny teraz przed nami. El Radio poleca.
4: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
1: El Radio poleca.
5: Bartek Nowaczyński, witajcie. W kamienicy Hilarego Majewskiego otwarta zostanie dziś wystawa Ucząc się od Łodzi 3. Architektura spektaklu Józefa i Witolda Korskich. Ekspozycja przybliża twórczość ojca i syna, architektów, którzy na trwale wpisali się w przestrzeń miasta. W centrum wystawy znalazły się ich dwa najważniejsze łódzkie projekty: Teatr Wielki oraz Kościół pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i świętego Jana Bosko. Zwiedzający zobaczą m.in. archiwalne szkice, rysunki, fotografie i dokumenty pokazujące proces powstawania realizacji. Początek wernisażu o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny. O historii Gany i jednej z najważniejszych postaci afrykańskiej polityki opowie dzisiaj Tomasz Szewczyk podczas spotkania autorskiego w klubokawiarni Tubylec. Tematem spotkania będzie Kwame Nkrumah, pierwszy premier i prezydent Gany, która jako pierwsze państwo Afryki subsaharyjskiej uzyskała niepodległość. Autor książki przybliża jego polityczną drogę, sposób sprawowania władzy, okoliczności utraty stanowiska, a także współczesne spojrzenie Gańczyków na dziedzictwo pierwszego przywódcy kraju. W procesie tworzenia opierał się zarówno na źródłach historycznych, ale także na własnych podróżach i rozmowach z mieszkańcami Afryki. Początek spotkania o godzinie 19:00.
4: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.

0: I jeszcze przed południem o tym, że mamy w Łodzi rekord, z którego raczej nikt nie powinien być dumny. Nie wiem, czy słyszeliście, ale mieszkańcy regionu mają już 76 milionów złotych długu za jazdę komunikacją bez biletu. Czyli ktoś kiedyś pomyślał, a tam, przejadę się raz, kto mnie złapie? No i po czasie z tego raz zrobiła się kwota, za którą można by kupić całkiem sporo biletów. Łódzkie jest niestety liderem tego niechlubnego zestawienia. Problem dotyczy tysięcy osób, a dług zamiast znikać, rośnie. No i taka mała rada od El Radia. Aplikacja z biletem w telefonie zajmuje mniej miejsca niż wymówki podczas kontroli. Bo czasem najdroższa podróż wcale nie prowadzi daleko. Tylko od przystanku do rejestru dłużników.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Hiszpania, Francja i Włochy zmagają się z ekstremalnymi temperaturami. W Barcelonie padł rekord ciepła, a we Francji czasowo wyłączono jeden z reaktorów elektrowni jądrowej z powodu zbyt wysokiej temperatury wody wykorzystywanej do chłodzenia. Najważniejsze wiadomości w samo południe. El Radio. Warto wiedzieć.
1: Zmarła ofiara gwałtu, aresztowany 63-letni mężczyzna. Łódzkie łapie deszczówkę, program Urzędu Marszałkowskiego. Francja już w ćwierćfinale, dzisiaj walczą Hiszpanie z Belgami.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze, zapraszam. 30-letnia ofiara brutalnego gwałtu w Łodzi zmarła w szpitalu. W związku z jej śmiercią prokuratura nie wyklucza zmiany zarzutów wobec 63-letniego mężczyzny, który trafił do aresztu.
3: Łódzcy policjanci zostali wezwani do jednego z łódzkich szpitali, gdzie z relacji medyków wynikało, że przywieziona pacjentka mogła paść ofiarą przestępstwa na tle seksualnym. Mundurowi pojechali do mieszkania na ulicę Łączną, skąd kobieta została zabrana do szpitala. Na miejscu obecny był 63-latek, który przyznał, że kobieta w ostatnim czasie u niego przebywała. Okoliczności zastane na miejscu pozwoliły na jego zatrzymanie, a następnie przedstawienie zarzutu doprowadzenia do czynności seksualnej, wykorzystując bezradność 30-latki.
1: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok i opinie biegłych, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje bezpośredni związek między doznanymi obrażeniami a śmiercią kobiety. Mężczyzna jest obecnie podejrzany o zgwałcenie oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Samorząd województwa łódzkiego walczy ze skutkami suszy hydrologicznej i zmianami klimatu. Gwałtowne ulewy powodują, że woda zamiast zasilać glebę szybko odpływa, a jej zasoby się kurczą. Dlatego, jak informuje Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego, uruchomiony został pilotażowy program Łódzkie łapie deszcz.
4: 500 000 zł popłynie do 16 samorządów. Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę, które później trafią do mieszkańców i ich gospodarstw. Zgromadzona woda będzie mogła służyć m.in. do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
1: Retencjonowanie wody pomoże ograniczyć jej zużycie z sieci wodociągowej i gwałtowny spływ podczas intensywnych opadów, zmniejszając ryzyko lokalnych podtopień. Będzie też wpływać na uzupełnienie zasobów wód podziemnych oraz zwiększać odporność mieszkańców i rolnictwa na skutki suszy. Wczoraj na Mundialu rozpoczęły się mecze ćwierćfinałowe od pewnego zwycięstwa Francji nad Maroko. Bramki zaliczyli Kylian Mbappé, a następnie Ousmane Dembele. Trójkolorowi chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, mówi trener Marokańczyków Mohamed Ouahdi.
5: Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze, uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje.
1: Mbappé po tym meczu ma już na koncie 8 goli w turnieju. Tyle samo, co Argentyńczyk Leo Messi. Mógł mieć więcej, ale w pierwszej połowie nie wykorzystał rzutu karnego. Dziś Francja pozna rywala w półfinale, o co powalczą o 21:00 Hiszpania i Belgia.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę. Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
0: Pogoda na dziś nie mówi wow, ale też nie ma specjalnych powodów do narzekania. W Łodzi około 20 stopni i od czasu do czasu pokaże się słońce. Jutro będzie odrobinę cieplej, do 21 stopni. Miejscami mogą przelotnie popadać krople deszczu, ale to bardziej krótkie przypomnienie, że parasol wciąż ma wakacyjny etat. Dobra wiadomość jest taka, że po weekendzie pogoda zapowiada się znacznie przyjemniej. Trzymamy za to kciuki.
9: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Jest południe, piątek oficjalnie wchodzi na wyższe obroty. Jeszcze kilka godzin i zacznie się kolejny wakacyjny weekend. Oby tylko pogoda i szef byli dziś równie łaskawi. A w kalendarzu mamy Światowy Dzień Kebaba. Kebab tak naprawdę oznacza po prostu pieczone mięso. Czyli technicznie rzecz biorąc brzmi bardzo niewinnie. Dopiero dodatki robią z tego wydarzenie. Dobra muzyka już czeka, więc zostań z El Radiem. Mateusz Winiarski. Dzień dobry ponownie.
0: El Radio.
1: El Radio.
0: 90 i 8 FM.
1: 90 i 8 FM.

0: Kiedyś wakacje w Łodzi nie zaczynały się od pakowania walizek i sprawdzania, czy samolot ma opóźnienie. Wielu łodzian spędzało lato na miejscu i wcale nie oznaczało to nudy. Wspominamy na 98 FM. Były spacery po Piotrkowskiej, lody jedzone powoli, bo przecież nie było jeszcze mody na selfie z deserem. Były parki, miejskie kąpieliska, place zabaw i rodzinne wypady za miasto. Dla wielu dzieci największą atrakcją było zwykłe wyjście z rodzicami na cały dzień, z kanapkami zawiniętymi w papier i obowiązkowym pytaniem: daleko jeszcze? Dzisiaj marzymy o palmach i hotelach z basenem, a kiedyś, proszę bardzo, wystarczył koc w parku, słońce i ekipa pod trzepakiem. No i chyba coś w tym było, bo lato w Łodzi miało swój własny, niepowtarzalny klimat, prawda?
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: też.
1: Kierowcy w Łodzi, proszę zrobić głośniej El Radio. Możecie odetchnąć przynajmniej na chwilę. Jeden remont się skończył, samochody wróciły na ulicę Wigury, ale wiadomo, w mieście remonty mają trochę swój własny kalendarz. Człowiek kończy omijać jedną ulicę, a już uczy się nowej trasy. Tym razem drogowcy zamykają jeden rozdział między Piotrkowską a Sienkiewicza, gdzie pojawiła się nowa jezdnia, chodniki i poprawiono bezpieczeństwo przy szkołach. Ale po 20 lipca rusza kolejny etap, dalej w stronę Kilińskiego. Czyli klasycznie, Łódź się zmienia, tylko kierowcy muszą mieć dobrą pamięć i trochę cierpliwości, bo w tym mieście czasem szybciej poznasz objazdy niż wszystkie nowe restauracje na Piotrkowskiej.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie L Radia. Łódź raczej z morzem się nie kojarzy, ale dziś możemy być dumni z polskiej bandery. Nasz dar młodzieży zachwycił w Nowym Jorku podczas wielkiej parady żaglowców z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. I wiecie co? To jest piękne, że czasem nie trzeba krzyczeć, żeby zwrócić na siebie uwagę. Wystarczy trzy maszty, białe żagle i kawał dobrej roboty. Obyśmy też potrafili tak reprezentować siebie, czy to w Łodzi, czy na drugim końcu świata. Choć przyznaję, na Piotrkowskiej taki żaglowiec, o, też zrobiłby niezłe zamieszanie.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Teraz na 98 FM obieramy kierunek Park Poniatowskiego w Łodzi. Ten szykuje się na dużą zmianę i to taką, że nawet osoby, które z tenisem mają tyle wspólnego co ja z baletem, czyli oglądają z podziwem, ale raczej nie próbują, będą miały powód, żeby tam zajrzeć. Centralny kompleks tenisowy przy Żeromskiego przejdzie metamorfozę. Będą nowe korty, trybuny na ponad 450 osób, oświetlenie i specjalna galeria widokowa, z której będzie można oglądać mecze z zupełnie innej perspektywy. Czyli nie tylko rakieta, piłka i gemset mecz, ale też miejsce do spędzania czasu. Łódź pokazuje, że parki mogą żyć nie tylko w weekend z kocem i kawą w termosie, teraz może dojść jeszcze tenisowy klimat. Tylko trzeba uważać, żeby piłka nie wylądowała komuś w kubku z kawą.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Synoptycy już ostrzegają, że po weekendzie do Polski wróci gorące powietrze, a miejscami mogą pojawić się gwałtowne burze. Służby apelują o śledzenie prognoz i zachowanie ostrożności. A jakie jeszcze są piątkowe, popołudniowe wiadomości? Sprawdzimy o 13. El Radio. Warto wiedzieć.
1: Bezprawne opłaty za parking. Czy miasto zwróci pieniądze? Nowy sprzęt w szpitalu w Piotrkowie. Szybsze leczenie chorób serca. Polacy zmieniają wakacyjne plany. Powodem wojna na Bliskim Wschodzie.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazer. Zapraszam. Przez 14 lat kierowcy płacili za parkowanie przy Tuwima w Łodzi, choć, jak twierdzą społecznicy, miasto nie miało do tego podstaw prawnych. Sprawę nagłośnił Jarosław Kostrzewa z LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Jak wylicza, kierowcy zostawili w parkomacie przy stacji paliw około 3 400 000 zł, a po doliczeniu opłat dodatkowych nawet 4 miliony. Problem polega jednak na tym, że teren według społeczników nie był drogą publiczną, a do maja 2025 roku zarząd Drogi Transportu nie miał uprawnień do pobierania opłat za parkowanie na takich gruntach. Oznacza to, że parking przy Tuwima miał zostać bezprawnie włączony do strefy płatnego parkowania, a pobierane przez lata opłaty nie miały podstawy prawnej. Społecznicy zapowiadają dalsze działania w tej sprawie i analizę możliwości dochodzenia zwrotu niesłusznie pobranych opłat. Z kolei miasto dotąd nie odniosło się do tych zarzutów. Najnowocześniejszy sprzęt w Polsce, lepsze warunki leczenia, większe bezpieczeństwo pacjentów i nowe możliwości dla lekarzy. W Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim zakończył się remont pracowni hemodynamiki.
3: Dzięki środkom KPO udało nam się całkowicie odnowić pracownię hemodynamiki, wstawić nowy angiograf, dzięki któremu możemy wykonywać zabiegi u pacjentów, którzy trafiają do naszego oddziału z powodu zawału serca oraz pacjentów w trybie planowym w celu diagnostyki choroby wieńcowej.
1: Mówi dr Tomasz Ciurus, kierownik oddziału kardiologii. W leczeniu chorób serca czas odgrywa ogromną rolę. W przypadku zawału liczy się szybka reakcja, doświadczenie zespołu medycznego i dostęp do odpowiedniego sprzętu. Dlatego modernizacja pracowni hemodynamiki ma tak duże znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Opłacanie rachunków, zakupy online i planowanie budżetu. Do tego najczęściej używamy aplikacji bankowych. Z badania wynika też, że najczęściej logujemy się do nich w domu, mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
4: W aplikacjach szukamy przede wszystkim samodzielności działania i dostępu do jasnych informacji. 70% respondentów za priorytet uważa szybki wgląd w historię transakcji. Niemal 2/3 wysoko ceni możliwość załatwienia wszystkich spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale.
1: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku aplikacji. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. 17% badanych wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12% na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
5: Jednocześnie 71% badanych deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów. Najczęściej Polacy planują wakacje w kraju. Taki kierunek wskazało 52% respondentów.
1: Do krajów Unii Europejskiej na urlop wybiera się 19% badanych.
6: El Radio.
7: El Radio.
0: 13 na zegarze, weekend już naprawdę zagląda przez okno. Jeśli kończysz dziś wcześniej pracę, to zazdrościmy. A jeśli jeszcze trochę przed tobą, obiecuję, umilimy ten czas muzyką. Dziś świętujemy też Światowy Dzień Kebaba. W wielu miastach to właśnie kebab jest jednym z najczęściej zamawianych dań późnym wieczorem. Przypadek? Chyba nie. W końcu po całym dniu nawet dieta mówi. Zaczniemy od poniedziałku. Zostań z El Radiem. Gramy największe przeboje teraz. Filat of and Keras za chwilę Bledka.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 90 i 8 FM.
7: 90 i 8 FM.

0: kibice Widzewa Łódź chyba już zdążyli zauważyć. Wspominaliśmy przecież o tym na 98 FM. W tym okienku transferowym klub nie bawi się w spokojne zakupy, tylko wszedł do sklepu z hasłem "Poproszę o coś naprawdę konkretnego". Kolejny ruch ma być naprawdę głośny. Do Łodzi ma trafić Mario Garcia z hiszpańskiego Racingu. Młody obrońca ma kosztować około 500 000 euro, więc no to już nie jest szukanie zawodnika za drobne do klubowej skarbonki. Po Karolu Świderskim, który przyszedł za około 1 000 000 euro, Widzew pokazuje, że chce budować drużynę z większym rozmachem. A kibice przy Piłsudskiego pewnie liczą, że te nazwiska przełożą się nie tylko na emocje podczas prezentacji, ale przede wszystkim na punkty po gwizdku sędziego.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Jeśli masz chwilę i stoisz gdzieś w centrum Łodzi, spójrz, o, czasem w górę. Bo choć Łódź nie jest Warszawą z lasem szklanych wieżowców, to swoje olbrzymy ma. No i ciekawostka. Najwyższy budynek w mieście wcale nie jest nowym biurowcem z windą, która jedzie szybciej niż zdążysz sprawdzić powiadomienie na telefonie. Już wam mówię w El Radio, że pierwsze miejsce nadal zajmuje bazylika archikatedralna przy Piotrkowskiej. Ponad 100 metrów historii, cegły i widoku, którego nie da się kupić za żadne pieniądze. Dopiero za nią są współczesne wysokościowce, m.in. Haj Piotrkowska i słynne wieżowce łódzkiego Manhattanu. No, czyli wychodzi na to, że w Łodzi nowoczesność goni tradycję. Ale na razie tradycja mówi: spokojnie, ja tu stoję od ponad 100 lat. No i nadal patrzy sobie na wszystkich z góry.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Łódź od lat kojarzy się z przemysłem, fabrykami i ludźmi, którzy potrafią zakasać rękawy i zrobić swoją robotę. Chyba przyznacie mi rację, Teleradio, prawda? No i właśnie tacy ludzie są dziś potrzebni w nowej energetyce. Blisko 60 górników zdobyło kwalifikacje do pracy przy turbinach wiatrowych, czyli krótko mówiąc skopalnianych szybów na wiatraki. Brzmi jak niezły zwrot akcji, ale wcale nie taki dziwny, bo jeśli ktoś przez lata potrafił pracować w trudnych warunkach pod ziemią, to wejście na kilkadziesiąt metrów wysokości przy turbinie raczej go nie przestraszy. Zmienia się technologia, ale jedno zostaje. Fachowiec zawsze będzie potrzebny. No i chyba właśnie o to chodzi w zmianach. Nie zamykać drzwi, tylko otwierać nowe.
1: L-Radio. L-Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Dzisiaj jest 10 lipca. No to sprawdźmy, kto tu dzisiaj świętuje, jeżeli chodzi o muzyczne kalendarium. No więc dzisiaj swoje 45. już urodziny obchodzi Marcin Piotrowski, pseudonim artystyczny Liber, a więc raper, autor tekstów, współpracował z takimi wykonawcami jak Sylwia Grzeszczak, Agnieszka Włodarczyk czy Natalia Schroeder. Szanowny jubilat śpiewa dla Was w El Radio.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 15, słuchacie El Radia. Czas zaprosić Was na serwis.
1: Poczekamy dłużej na trzynastkę. Tramwaj za tydzień. Audio River na Łódzkich Błoniach. Będzie głośno i tłoczno. Nowe przepisy w sprawie zagranicznych praw jazdy. Zapowiada ministerstwo.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze. Zapraszam. Tramwaj numer 13 wróci, ale jeszcze nie teraz. Po blisko 8 latach oczekiwania mieszkańcy muszą uzbroić się w jeszcze odrobinę cierpliwości. Choć wcześniej zapowiadano, że tramwaje pojadą Aleją Śmigłego Rydza już w ten weekend, uruchomienie linii zostanie przesunięte. Miasto informuje, że wszystkie zgody zostały już wydane, jednak muszą się one jeszcze uprawomocnić. Nowa data powrotu 13 to niedziela 19 lipca.
3: Jesteśmy w pełnym kontakcie z nadzorem budowlanym i to jest aspekt, który przekłada się na możliwość w pełni uruchomienia tramwaju. Zostały nam już praktycznie ostatnie aspekty te typowo dokumentacyjne i formalne i planujemy powrót trzynastki na niższą i Śmigłego Rydza od następnego weekendu.
1: Mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji. Wraz z uruchomieniem tramwaju zmieni się także trasa autobusowej linii zastępczej Z13, która będzie kursować jedynie od skrzyżowania Alei Włókniarzy z Legionów do Placu Mikulskiego. Retkińskie Błonia w Łodzi od dzisiaj na 3 dni zamieniają się w muzyczną arenę. Wieczorem startuje tutaj Audio River, jeden z największych i najważniejszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce. Na muzyków i fanów czeka już rozstawiona scena i kontenery. Właśnie trwają ostatnie próby. Natomiast mieszkańcy okolicznych bloków dzielą się na tych, którym głośne brzmienie nie będzie przeszkadzać i na tych bardziej zdenerwowanych.
4: Mnie to nie przeszkadza.
5: No zawsze dobrze, jak wydarzenia jakieś większe dzieją się w mieście, to promocja dla miasta.
6: Już wczoraj oni próbę robili, to już wczoraj nie można było wytrzymać.
7: To nie za dobrze, że coś takiego
6: nie,
7: się dzieje.
6: Bardzo nie dobrze.
8: Od samego rana i się całą noc, no.
6: Wykręcone z życia. Pani Żydanowska nie zdaje z tego sprawy.
8: Teraz nie ma komunikacji nawet.
6: Przychodzą, sikają, no to jest...
8: Jest wszystko zamknięte, no. Mieszkanie się teraz musi starać o pozwolenie wjazdu, no, na swoją posesję, no.
1: Mieszkańcom przypominamy, że kolejna głośna impreza na Błoniach już pod koniec lipca. Chodzi o Łódź Summer Festival. Zaostrzenie zasad uznawania praw jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej nabiera tempa. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że trwają konsultacje nowych przepisów. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły 2 osoby, mówi minister Dariusz Klimczak.
9: Doprecyzowujemy te przepisy, czy to będzie minimum kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który sprawdzi jego wiedzę i umiejętności do poruszania się w polskim ruchu drogowym, czy to będzie po prostu od nowa egzamin i praktyczny, i teoretyczny.
1: Ministerstwo chce też uszczelnić przepisy dotyczące licencji taksówkarskich.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Piątek w Łodzi z zachmurzeniem umiarkowanym. Czasem są chwile słoneczne, ale równie duża szansa jest na to, że może pojawić się nieduży deszcz. Na termometrach tak w okolicach 21 stopni. W nocy też zachmurzenie umiarkowane, choć to będzie chłodna noc, bo tylko 9 stopni pokażą termometry. W sobotę pogoda to właściwie powtórka z tego, co mamy dzisiaj. Zachmurzenie umiarkowane i tak w okolicach 21.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
12: El Radio.
13: El Radio.
0: Przed nami kolejna godzina popołudnia z El Radiem, na którą zaprasza serdecznie Tomek Miara.
12: El Radio.
13: El Radio.
12: 90 i 8 FM.
13: 90 i 8 FM.

0: No to wiem.
1: Słuchacie El Radia, już za kilka chwil będę mówił o propozycji dla tych, którym muzyka w tańcu nie przeszkadza i w ogóle dla wszystkich, którzy chcieliby, żeby muzyka im nie przeszkadzała. Trochę to zagmatwane, ale wyjaśni się za kilka chwil.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM. 90 i 8.

0: gra dla Was El Radio teraz garść propozycji weekendowych, jeśli chodzi o nasze miasto. No na przykład w łódzkim zoo będzie można skorzystać w ten weekend ze specjalnej strefy gier Nintendo. Odwiedzający zoo, tacy boomerzy jak ja, będą mogli odbyć podróż sentymentalną, bo będzie można zagrać w takie kultowe gry jak Donkey Kong czy Super Mario Bros.
1: Będę grał w grę.
0: Natomiast jeżeli chodzi o wakacje na Piotrkowskiej, to już dzisiaj od godziny 18 zapraszamy Was na potańcówkę z muzyką na żywo. Jak potańcówka się skończy, to od godziny 21.30 zaczyna się ciąg dalszy tańca, tylko już trochę w innym klimacie, bo będzie to silent disco. Wygląda to z boku śmiesznie, ale ponoć zabawa jest przednia.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: dla Was El Radio. Szybka, sprawna akcja uratowała życie rodzeństwu. Co prawda rodzeństwo nietypowe, ale jednak się udało. Więcej na ten temat opowiem za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Słuchacie L Radia. Czytam właśnie o tym, że sprawna interwencja łódzkich strażniczek miejskich uratowały życie dwóm małym wiewiórkom. Zwierzęta trafiły do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt i są już pod opieką specjalistów. Jak to w ogóle się stało, że te zwierzaki potrzebowały pomocy? No młode najprawdopodobniej zostały wyrzucone z gniazda przez sroki i bez pomocy mogły po prostu paść ich ofiarom. Czy muszę dodawać, że obie wiewiórki powinny nazywać się Chip i Dale?
1: L Radio. 90 i 8 FM.

0: tym tygodniu w El Radio przybliżam Wam film Déjà Vu. Nie wiem, czy wiecie, ale film ma też swój alternatywny tytuł – Wiza na 48 godzin. To polsko-radziecka komedia kryminalna z 1990 roku w reżyserii Juliusza Machulskiego.
1: Johnny Polak? Kto pyta?
2: Big Jim Jimmy.
1: Sam wielki Don Cimino.
0: To pastisz amerykańskiego kina gangsterskiego oraz kinematografii radzieckiej. W Déjà Vu pojawiają się nawiązania do takich filmów jak Dawno temu w Ameryce czy Pancernik Potiomkin.
3: Najgorsze w Ameryce to gangsteryzm. Pora z tym skończyć. Ale to nie takie proste. Dopóki rządzi u was oligarchia, wrzody społeczne trudno przeciąć.
0: Jest 1925 rok, Chicago, Johnny Polak, zawodowy killer polskiego pochodzenia, dostaje zlecenie od mafii na zlikwidowanie zdrajcy. Mężczyzna ukrywa się u krewnych w Odessie i tam właśnie udaje się incognito jako profesor entomologii. Zdjęcia do tego filmu kręcono w Łodzi i w Odessie. Za muzykę odpowiadał Krzesimir Dębski.
4: El Radio.
5: El Radio.
4: 90 i 8 FM.
5: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia, w związku z tym, że odbywa się w Łodzi festiwal Audio River, trzeba liczyć się z kłopotami i utrudnieniami. Na przykład zamknięta jest ulica Konstantynowska i rondo Juszczakiewicza. Rytkinia będą tu problemy z dojazdem na osiedle. Już teraz popiełuszki w stronę Wyszyńskiego właściwie całe stoi. Na Pojezierskiej od Zgierskiej do Grunwaldzkiej też w tej chwili mamy już korek. Mamy już prawie godzinę 16. W El Radio za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Co dalej z parkingiem przy stacji benzynowej przy Tuwima? Miasto ma pomysł. Wysoka, dobra i złota. Kolejne ulice do remontu. W weekend jeszcze w miarę, ale później wrócą upały.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę. Zapraszam. Przez 14 lat kierowcy płacili za parkowanie przy ulicy Tuwima w Łodzi, choć zdaniem społeczników z grupy LDZ Zmotoryzowani Łodzianie pobieranie tych opłat mogło nie mieć podstaw prawnych. Szczegóły Bartek Nowaczyński.
6: Sprawę nagłośnił Jarosław Kostrzewa, który wylicza, że do miejskiej kasy mogło trafić nawet około 4 milionów złotych. Według społeczników teren przy stacji paliw, gdzie działał parking, nie był drogą publiczną, a do maja zeszłego roku Zarząd Dróg i Transportu nie miał uprawnień do pobierania opłat w ramach strefy płatnego parkowania. Do sprawy odniósł się wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, który podkreślił, że miasto nie działało z zamiarem naruszenia prawa.
7: Cieszę się, że sprawa została umorzona w prokuraturze. Nie mieliśmy tutaj złej intencji. Ten teren na Tuwima, na którym były pobierane opłaty za parkowania, były pobierane od wielu, wielu lat. Dobrze, że te zaszłości zostały wyłapane. My to po prostu naprawiliśmy. Dzisiaj parkowanie jest tam troszeczkę jakby poza strefą.
6: Jak dodał, miasto chce w przyszłości zmienić jego funkcję. Zamiast parkingu ma tam powstać przestrzeń służąca mieszkańcom.
7: Aktualnie też pracujemy właśnie nad takim projektem, żeby zachęcić prywatnego inwestora, żeby pojawił się tam food court z prawdziwego zdarzenia i żeby to było fajne miejsce spędzenia wolnego czasu w centrum.
4: Jeśli uda się uzgodnić szczegóły, pierwsze prace mogłyby rozpocząć się już w przyszłym roku. Kolejne ulice w centrum Łodzi przejdą metamorfozę. Miasto rozpoczyna przebudowę Wysokiej, Dobrej i Złotej w rejonie Wodnego Rynku. Inwestycja ma poprawić komfort mieszkańców szybko rozwijającej się tej części miasta. Prace obejmą wymianę nawierzchni i chodników, budowę nowych miejsc postojowych, nasadzenia drzew oraz montaż ławek i koszy na śmieci.
8: Wszystkie te trzy drogi, które będziemy teraz remontować, również zyskają nowy wodociąg wraz z przyłączami. Wszystkie te ulice planujemy zakończyć jeszcze w tym roku, a łączny koszt to 6 milionów złotych.
4: Mówi Marcin Deguda z Łódzkich Inwestycji. Roboty już rozpoczęły się na Dobrej, na Wysokiej, Złotej wykonawca pojawi się jeszcze w drugiej połowie lipca. Na czas prac Wysoka pozostanie przejezdna w jednym kierunku, a mieszkańcy mają zachowany dojazd do posesji. Upały wracają. W weekend jeszcze bez wysokich temperatur. Pogoda podzieli Polskę na ciepły i słoneczny zachód i chłodny i deszczowy wschód. Ale po weekendzie to się zmieni, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
9: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz w południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz. Największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
4: Najwięcej słońca nad morzem, ale ponieważ tam temperatury ledwie przekroczą 20 stopni, jest szansa, że na kąpieliskach nie będzie sinic.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
1: sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj mamy zachmurzenie umiarkowane i to raczej do końca dnia się nie zmieni. Na przemian trochę słońca, trochę chmur, może pojawić się deszcz. Na termometrach 21 stopni. W nocy ciąg dalszy takiej pogody jak mamy dziś i tylko 9 stopni na termometrach. Jutro pogoda dokładnie taka jak dziś, zachmurzenie umiarkowane i w Łodzi około 21 stopni.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
12: El Radio.
13: El Radio.
0: Piątkowe popołudnie słuchacie El Radia. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Tu Tomek Miara.
12: El Radio.
13: El Radio.
12: 90 i 8 FM.
13: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radio, a teraz posłuchamy piosenki, która tylko z pozoru jest błahą, lekką, łatwą historią. Zespół Foster the People nagrał utwór zatytułowany Pumped Up Kicks. W jednym z wywiadów twórcy przyznali, że napisali tę piosenkę, gdy zaczęli czytać o rosnącym trendzie chorób psychicznych nastolatków i chcieli zwrócić w ten sposób uwagę na temat przemocy z użyciem broni wśród młodzieży, którą to uważają za epidemię wywołaną między innymi brakiem rodziny, brakiem miłości czy izolacji. Były też takie sugestie, że piosenka nawiązuje do masakry z 1999 roku. Rzecznik prasowy zespołu zaprzeczył jednak jakimkolwiek powiązaniom. To całkowita nieprawda. Imię postaci w piosence to tylko przypadek.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: przed chwilą Mrozu i Vito Bambino w El Radio. Ten pierwszy odwiedzi nasze miasto w ramach ogłoszonej nowej trasy koncertowej. Odpowiedni moment tour rozpocznie się w październiku i zawita do największych hal koncertowych w Polsce. Między innymi będzie można go zobaczyć w Atlas Arenie, proszę sobie zanotować, 2 października. To będzie piątek. Będzie można posłuchać Mroza na żywo.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8

0: Piątek upływa nam pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego w Łodzi, a to mniej więcej oznacza tyle, że jest taka sama szansa na słońce, jak i to, że za chwilę może popadać deszcz. Na termometrach tak w okolicach 21 stopni. W nocy chłodno tylko 9, natomiast sobota zapowiada się z pogodą dokładnie taką jak dziś, czyli zachmurzenie umiarkowane nas czeka i około 21 stopni.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. W półfinale Mistrzostw Świata jest już Francja. Pytanie, kto następny? Kto będzie powolutku wchodził w strefę medalową? O tym opowiem Wam w El Radiu za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: To jest L Radio
1: na 98 FM.
2: Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo

0: Co dalej z paliwami? Eksperci uspokajają w kwestii podwyżek. Jest wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za słowa o policji. Powiemy też, kiedy i dlaczego przybędzie w Polsce miast.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Zaczynamy jednak od utrudnień dla podróżujących na warszawskie lotnisko Chopina. Nie dojeżdżają tam pociągi. Stacja została wyłączona z ruchu do odwołania, jak podano, z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Utrudnienie dotyczy także pociągów kolei mazowieckich. Pociągi SKM linii S2 i S3 do odwołania będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Zachodnia. Rosnący niepokój na Bliskim Wschodzie i drożejąca ropa naftowa jeszcze nie przekładają się na ceny paliw. Na przyszły tydzień nie widać w prognozach znaczących wzrostów, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: Cały czas trzeba bacznie patrzeć na to, co się dzieje w regionie Ormuzu i to, czy będzie to w jakiś sposób odbijało się w krótkim czasie na nastrojach i na cenach hurtowych paliw gotowych, które są podstawą do kalkulacji cen na rynku krajowym. Tutaj na razie nie spodziewamy się rewolucji. Ceny owszem będą mogły rosnąć, ale jednak nie na tyle radykalnie, żeby jeszcze można było mówić na przykład o przywracaniu pakietu CPN.
0: Rządzące w ostatnich dniach nie wykluczali rozwiązań, które mogliby wdrożyć, gdyby ceny paliw drastycznie poszły w górę. Policja ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiła politykom PiSu złożenie wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński skrytykował to, mówiąc o bojówkach rządzącej partii. Kaczyński wraz z grupą polityków oraz szefem kancelarii prezydenta Zbigniewem Boguckim udali się rano na plac Piłsudskiego w Warszawie. Jak co miesiąc w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej planowali złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii. Na miejscu obecni byli już protestujący, a porządku pilnowała policja. Szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych Maria Janyska zapowiedziała, że w związku z obraźliwymi słowami Kaczyńskiego wobec policji wniesie o ukaranie polityka przez Komisję Etyki. Podlascy społecznicy apelują do Lasów Państwowych o ograniczenie wycinek wokół szlaków turystycznych w Puszczy Knyszyńskiej. Podkreślają, że szczególnie wokół miast lasy muszą pełnić też funkcję rekreacyjną i społeczną. Jakub Medek.
3: Pomysł stref buforowych wokół szlaków przygotowało Białostockie Stowarzyszenie Okolica. Wspiera go profesor Karol Radkiewicz, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Lasy to nasza Arka Noego, podkreśla.
4: Nie chodzi tu o rozumiane potocznie ratowanie gatunków, tylko chodzi o co znaczy więcej. Nasz gatunek, ludzie, przeżyliśmy i trwamy dzięki lasom.
3: Radny wojewódzki Łukasz Nazarko dodaje, że strefy buforowe bez wycinek wzdłuż szlaków miałyby też konkretny ekonomiczny wymiar.
5: Dostęp do przyrody jest w dzisiejszych czasach dobrem luksusowym i to ma wymiar zarówno jakby ten społeczny, jak i turystyczny.
3: Puszcza Knyszyńska i jej szlaki piesze i rowerowe są bowiem właśnie ze względu na stare lasy popularne wśród turystów z całej Polski.
0: Przybędzie nam miast w Polsce. Status miasta w przyszłym roku ma uzyskać 12 wsi. Wynika z założeń do projektu rozporządzenia MSWiA. Zmienione mają zostać również granice niektórych miast i gmin. Jedna gmina zmieni też nazwę, gminę Chełm. Zastąpić ma Pokrówka.
1: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksander Zwieriew po raz pierwszy w karierze wystąpi w finale Wimbledonu. Niemiecki tenisista pokonał sensację londyńskiego turnieju Brytyjczyka Artura Ferrego 7-6, 6-2, 6-4. Jego rywalem w niedzielnym finale będzie zwycięzca meczu prowadzącego w rankingu ATP Janika Sinera z Nowakiem Dżokowiczem. W finale kobiet zagrają jutro dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest bardziej doświadczona 29-letnia Muchowa, która ma już w dorobku jeden decydujący o trofeum pojedynek w Wielkim Szlemie. W 2023 roku przegrała w Paryżu z Igą Świątek. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, o swojej rywalce mówi tak.
7: She's a great player.
8: To znakomita zawodniczka i świetna osoba. Długo nie znałam jej za dobrze, ale dwa lata temu na igrzyskach w Paryżu stworzyłyśmy parę deblową. Byłyśmy blisko medalu, zajęłyśmy czwarte miejsce i wtedy była okazja bliżej się poznać i polubić.
7: Get to know each other.
6: Finał kobiet na Wimbledonie jutro o godzinie 17. Pia Skrzyżowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki w dzisiejszym mitingu dopingu diamentowej ligi w Monako. Tydzień temu nasza lekkoatletka podczas zawodów we Francji uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie, 12:44.
9: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się coraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
6: Główna część meetingu w Monako rozpocznie się o godzinie 20:00. Tim Merlier wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Bordeaux. Belg odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznej wielkiej pętli. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar, a na drugim miejscu jest ze stratą ponad 2 minut Duńczyk Jonas Vingegaard.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: El Radio.
11: El Radio.
10: 98 FM.
11: 98 FM.
10: 98 FM.

0: Ważne oświadczenie Donalda Trumpa w sprawie zawieszenia broni. Sztuczna inteligencja wprowadziła w błąd turystów w Tatrach. Francuzi poznają dziś swojego rywala w półfinale mundialu.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Zgodziliśmy się kontynuować rozmowę z Iranem, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły, że zawieszenie broni się skończyło, napisał prezydent USA Donald Trump. Według mediów katarscy mediatorzy odbywają rozmowę z przedstawicielami Iranu. Prezydent nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran po dwudniowej serii we wtorek i środę. W czwartek nie doszło do kolejnych uderzeń USA. Były one odwetem za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormus oraz na siłę USA na Bliskim Wschodzie. Po ukraińskich atakach na infrastrukturę energetyczną i rafinerię, produkcja benzyny w Rosji pokrywa już tylko 65% krajowego zapotrzebowania. Moskwa zwiększyła import paliwa i wprowadziła zakaz jego eksportu, podał Reuters, cytując źródła w rosyjskim sektorze petrochemicznym. Litewscy turyści zabłądzili w Tatrach po wskazówkach sztucznej inteligencji. Para utknęła pod niebieską turnią. Jak poinformował ratownik dyżurny TOPR, chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów Polskich, turyści skorzystali z podpowiedzi AI, która wskazała im przejście Świnicką Ławką. Przez to turyści znaleźli się w trudnym terenie wspinaczkowym. Ostatecznie zostali ewakuowani śmigłowcem. Toprowcy przekazali, że była to jedna z bardziej nietypowych interwencji. Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
2: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
0: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta, dlatego, jak mówi radna Beata Bilska z KO,
3: miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
0: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji. 6 meczów, 6 zwycięstw. Francja idzie przez mundial jak burza. Trójkolorowi jako pierwsi zapewnili sobie wczoraj awans do najlepszej czwórki turnieju. Kto będzie ich rywalem w półfinale? Odpowiedź na to pytanie poznamy za godzinę, gdy Hiszpania zagra z Belgią.
4: Wielu kibiców uważa, że półfinałowy mecz Francji z Hiszpanią może być starciem największych gigantów na tym mundialu. Trójkolorowi grają znakomicie, a Kylian Mbappé gra jak w transie, ma już 8 goli, tyle samo co Messi. Ale by doszło tej wielkiej bitwy o finał, Hiszpania musi dziś pokonać Belgię. Jest oczywiście faworytem, choć trener Luis de la Fuente zaprzecza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Hiszpania ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola, mówi trener Rudy Garcia. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpanii z Belgią dziś o 21:00 w Los Angeles.
0: O czym informował Państwa Michał Waszkiewicz.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: W nocy ciąg dalszy takiej pogody, jak mamy dziś i tylko 9 stopni na termometrach. Jutro pogoda dokładnie taka jak dziś, zachmurzenie umiarkowane i w Łodzi około 21 stopni.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: El Radio.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: 98 FM.
8: 98 FM.

0: To jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.
2: Yo, Lee.